Sabrekata. Twerane se Abraham ni Onyankopɔn nam te. Nokurem. Bere Awurade frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ. Mene Onyankopɔn twie di apɔ. Nante mene na yɛ pɛ. Na mɛma mapam Adam ne wo ntɛm. Twerane se oyɛ sitie no. Amen.